Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušne. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu. Slušnej rock z vinilu. Vinilu.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Je... Rock Radio. Rock. Je slušná muzika. Rock Radio. Rock. Je slušná muzika.

Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Jo. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

voraz. Rock Radio. Rockovej voraz stane. Rock Radio. Rockovej voraz stanem. Rock Radio. Rockovej voraz stanem. Rock Radio. Rockovej voraz stanem. Rockovej voraz stanem. I voraz stanem.

Rokovej. Rock Radio. Rokovej. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. S Danem.

Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rockovej Voraz s Danem. Rockovej Voraz s Danem. Stanem.